new

0: też to ty, chłopci, zahrajcie! Wesoło!
1: Zamierzmy, Sunaja.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper. Lem FM.

To kuştuk intiver. Bayam tiş sanoku de im meskał w jednym pokoiku, ale sytuacja sytuacja taka, że im otwaranko do niej im nemał. Faktycznie nie ma otwaranku, bo nie mogłem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez split. Jak im przychodził do mnie, to dobrze, że stopok płoci był równo urezany, nie z klasej strony, na skis. Bo im widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez split i wchodził do chórz. No, jakieś uwody trzeba było mieć w chórzu, na chmaty się i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z 8 kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Garazymowicz, Dracz, Horacy. W moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Garazymowicz, Dracz, Horacy. W moim języku kosty neje i racji.

znoju i zmagań bieg ustał. Bo afterparty cię czeka.

Dobrý večer, vitajte druhé sluchače LEM FM z tej strany Severian Kosovskoj. No i keď ste zaučili otipory v sobotu Radio Tok, znači toto, že čujete audiciju o domaš. Dneska máme 5. den verešňa sobotne vysúvania Radia LEM FM. No i ja sa tišu na toto striču s vami poprše za to, že čujeme sa po vakaciách, po druhé proto tiež, že no už to raz barže budeme vchodit v tot ošinný čas, až to za tým ide. To ty naše večery, tiež víkendové večery budú nám sa doužity, no i to tiež nádiju sa dobrá nahoda dla vás, že by ste posłuchali sobie audycję domasz w radiu LEM FM. Drodzy słuchacze, tak że dumam, że przez godzinę do 21 sobie fajną muzykę poczujecie. No i okrem tego postaram się takie fajne, ciekawe informacje wam oczywidno opowiedzieć.

O domáš. Vrtam gu vam ta audicija o domaš. Dorosli slušači, tišu sja, že toto audiciju o domaš čujete v LEM FM, ne len v tim internetovom vysyłaniu, ale tako i v tim tradicijnim, poriadnim našim LEM Kijowskim radiju. Zostal po v Gorlicach 106,6, Polkowyci 103 i 8. I jak ste pełno už včera vzrili na portale LEM FM, Veduča Stowarzyszenia Ruska Brusa w Gorlicach, probaczte. Natalia Małecka-Nowak napisała, że LEM FM ma dalszą koncesję na następnych 10 roków. To znaczy, LEM Tiłko, że przez następnych 10 roków, przynajmniej 10 roków, będziecie mogli czuć w radiu LEM FM Nadiusia i audycję o domasz, ale też i inne wszystkie передачи, jakie dla was każdego dnia nasi redaktorzy rychtują. Tak że przeczytajcie sobie to tekst. Najważniejsze jest to, że to tu koncesję mamy przedłużoną, co znaczy, że będziemy dalsze w efirze wysyłać, bisidować do was po lemkiusku, żebyśmy tot nasz język, naszą rydną lemkiusku besidu jak raz i w tot sposób przez radio promuwali, plekali tak, żeby ona furt była żywa i dla was czynna.

Pozdravljam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cucharowski.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w Rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, Vera Boże.

tym szybkim powiew, że chęciarz Lidię prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, w szybkich preonacat i nasy młody barsia tam polaczat. Stary t-shirt

Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzegłaj.

106,6 Goroleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiłski hałos w twoich hyży.

Jakim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były takie znajomki, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburgska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam, na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mrają.

0: 4 lat tygodnia portalu LMFM.
1: Wito rok, 1 września, septembra 2026 roku. Amerycki episkop z wirujuczy ma spoznale rosyjskie taryski i nyszni repaszy. Autor wisty Petro Medwid. Na Słowakii w tych dniach je grupa putnikiów i spojenych sztatiów Amerykę. Wirujuczych wede Larry James Kulik, episkop rymokatolickiej diecezji Greensburg w Pensylwanii. Pro mnohych členiu tej grupy, jak i pro samoho episkopa, to putuania maje głęboki osobny rozmiar, bo same są potomkami amerykańskich Słowakiów. Jak informował otec Józef Maczejowski, administrator grekokatolickiej parochii Torysky, ich putuania wede czerec ciu Słowakiju, od zapadu aż po wychod. W sobotu 29 augusta 2026 roku zawitali do Torysk, gdzie nawściwili chram pokrowy Preświatej Bohorodyci. Cytuania. Toto seło je obejściom rusyńskoj narodnostnej mężczyny, wdiaka czemu male putnicy unikatnu prynachodu spoznaty podczas swojej nawściwy mistnu grekokatolicku cerkow i kulturu Rusyniu, informował Maczejowski. Cinny hościł przed chramom serdeczno przywitał administrator parochii, otec Józef Maczejowski, w jednej z mistnyma wirujuczyma i storysk i nyżnich repasił. Sztoje filia parochii, kotry ich przywitale w tradycznych narodnych krojach. Dalsze cytowania. Putnicy nie skrywali swój obdył ku duchowni didowizni naszych predkiów, jak i ku specyficznej kultury, zwykami serdeczni prychostynnosty, što u swoich prychoworach zaciłu grupu wece raz wysłowił i sam episkop. Koniec cytowania. Episkop w jedno i z mistnym świaszczennikom w Toryskach odprawlali i służbu Bożu, kiedy w ten dzień był praznik usiknowenia. Po społecznej modlitwie administrator parochii przedstawił seło historię chram i wyznacznych rodakiów, które mali priame albo nepriame powiązania je z żywotą cerkwy w Sasza. Putnicy znali się, że historysk był władyka Joan Bradacz, jaki żył w rokach 1732-1777, podczas kotroho episkopskiej służby była w roci 1781 erygowana okrema mukaczowska grekokatolicka jeparchia, jaka stała materią cerkwą pro jeparchii, które wynikły pizniejsze, wkluczno tych, które jedne stworzą rusyńską pittsburską metropolią. Dalszą wyznaczną osobnością był rodak z nyżnich repasił, grekokatolicki świaszczennik Józef Hanuła, jaki żył w rokach 1883-1962, który odyszł do Sasza, gdy służył na parochiach w Pensylwanii. Cytuania. Był istynnym pionierem grekokatolickiej cerkwy w Ameryce. Bezperestanno boronił jej prawa, poszerzał rusyńską kulturę i grekokatolicką duchowność i kulturę, a z wielką nadzieją smotrył do buduczności za oceanem, czym wyraźno wpłynął historię i żywot tamtejszych grekokatolików, informował Maczejowski. Mistne wirujucze amerykańskim putnikom wkazali tradyczny swadblany zwyk – czeplinia. Jak podarunok listał episkop Kulik i pisanku od mistnej wirujuczej, kiedy je ich zberatelom, a w episkopskiej rezydencji maje nainstalowaną i wystawu pisanok. Sereda, 2 września septembra 2026 roku. Inno wycia 2026. Dwa punkty, na które warto zwrócić uwagę. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Już w najbliższy weekend od 3 do 5 września septembra nowycia zas zamieni się w scenu. Startuje 19. edycja teatralnych stricz Innowycia, organizowana jak sztoroka Stowarzyszeniem Przyjaciół Nowyci. Program jak w Sejhustej, teatr, taniec, koncerty, warsztaty i stricze z przyrodą Magury. Toho roka waszą uwagę może przyciągnąć osobliwo dwa punkty programu blisko związane z lemkiwskim seredowyskom. W sobotu o 14 godzinie na scenie wkazany będzie spektakl Tri Jabłka, zrealizowany przed rokiem w ramach działalności Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Bilety są darmowe do odebrania w dni spektaklu w festiwalowym biurze. To jedna z trzech pozycji w tohorycznym programie, która obniata jest bezpłatnym wstupom. Obik czetwerchowego zielnika Anny Seniuk i piatnyciowych zbieraczy kosty. Za to warto zaniaty sobie czas kus skorsze, żeby nie zabrakło do komu miścia. Tri Jabłka Ruskoj Bursy. Autorem tekstu i reżyserem jest Stanobiły, słowacki dramaturg i reżyser, związany Merzyńczyma z Teatrem Aleksandra Duchnowicza i autorskim teatrem Diwedelny Kabinet Wychodniara. Za dramaturgię odpowiada Petro Medwid. Muzyku skomponował Matusz Pawlek. W spektakle występują Iwona Iskra-Krynicka, Monika Tylawska i Natalia Małecka-Nowak. Trzy jabłka to historia trzech sester, Oleny, Haliny i Ulky, zapertych w niedopowiedzianym białym prostorii, gdzie się wchyży z osadą w bliżej nieokreślonym czasie po wojni, która, jak stwierdza jedna z heroin, nie ma początku ani końca. Czerwone jabłka, co nawiązuje do biblijnego motywu drewa życia i pierworodnego grzechu, stają się w sztuci hejby czwartą postacią. Sestry musia ryszyć, żeby wteczy, nie przed wojskom, a przed strachom, że wojsko może wernuty. Trzy jabłka to piesa, która funguje w ramkach inicjatywy opisywanej jej twórcami jak teatr wnętrznej wojny. To określenia dobrze oddaje charakter tej realizacji. Nie idę o rekonstrukcję historycznych poli, ale żeby pizryty do seredyny na napiacie do powiedzenia konflikt. Pokaz odbudę się w Nowycy w kameralni scenerii Selskoj Świetleci. Andrzej Żygadło o Derełcy. Drugim punktem, koło którego nie możesz przejść obojętnie, to sobotnia prelekcja Andrzeja Żygadła Derełce obrazy pohranicza. O godzinie 17:30 artysta będzie besiedował o obrazie, który namalował w 2018 roku z nagody 70. rocznicy akcji Wisła. Obraz znalazł się na oficjalnym plakacie Ciła Lemkiewskich upamiętnień. Derełce wyrosło z ilustracji, jaką Żygadł zrychtował do wydanej przez Bursu knyżoczkę Opowiem ty bajku, a konkretnie do bajki Iwana Rusenka pod tym samym nagłówką. Historii o owoczowym derewi, co go zasadył lemkiewski gazda. Artysta dał coś widania, co z tym derewą dzieje się dnes i odpowił obrazom zdyczyłej lyszenej jablinkę w wyselenym seli, typowego elementu krajowej do Lemkowyny. W kompozycji wpisał trzy medaliony z symbolami sącia, misiacia i czerepa, jakie bezpośrednio nawiązują do ikonografii rozpiacia Jezusa Chrysta. Lyszene derewo staje się tym samym derewą kresta, a ciła scena metaforą terplinia za czuże prołyny z nadzieją na woskresienia. Wartat przypomnuty, że obraz mał swoją naukową prezentację w kwitny aprile 2018 roku na Jagiellońskim Uniwersytecie podczas konferencji Akcja Wisła Lemke 1948-2018. Sobotnia stricza z artystą w Nowycy to nagoda, żeby posłuchać historii obrazu i jego znaczenia bezpośrednio od autora. Obraz nachody cię w kolekcji Juruskoj Bursy i na sztoden nachody cię w siedybi stowarzyszenia. 50 robit Epifana Drołniaka na jedyni wystawi. Ekspozycja w Wrocławskim Muzeju. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Wystała Nikyfor, fenomen samorodnego talentu w archieparchialnym muzeju we Wrocławiu, kazuje w stysły sposób genialnego artystycznego samouka. Wszystkie roboty pochodzą z prywatnych kolekcji. W podziemiach muzeum możesz obserwować prezentację, która składa się z 50 robót Epifana Drołniaka, a też 20 fotografii, na których go sportretowano w różnych etapach życia. Ekspozycję pomieścili w trzech salach i podzielili na trzy części. W każdej z nich roboty Nikyfora pomieścili w zahuszczeniu na ścianie zbudowanej z neotesanych doszczok. Pierwsza sala, takiej jem był, prezentuje 20 dokumentalnych fotografii z kolekcji Pawła Karlyka, ta proszalny list Epifana Drołniaka, jeden z weloch, który pisał do ludy, żeby kupowali jego obrazy. Druga część, taki chotiwiem byty, zbiera roboty, na których Nikyfor przedstawia samego siebie jak ważną i szanowaną osobę, urzędnika i episkopa. To dokaz jego mrii o dobrym, spełnionym życiu w sospilstwie, które w realnym życiu nie było mu tak przychylne. Poślednia, trzecia sala, taki był mi świt, wkazuje świt, który widzimy oczami Nikyfora. Prezentowane obrazy przedstawiają architekturę, cerkwy, miasta, krajowidy i sceny z codziennego życia. Realizm miesza się z fantazją. Cytuję. Wystawa prezentowana w surowych interierach archieparchialnego muzeju spiłgrat z historią o życiu artysty, który we krzyno swojego życia przeżywał otrzymarzenia, niezrozumienia i samotnictw. Ocieniat Barbara Demut, kuratorka wystawy. Z dynesznego punktu pizrynia był jak czarna ucia, nelem za to, że był neślubną dityną bidnej matery, do toho lemkom, ale jeszcze miał problem z usłuchom i besidom. Dla mnie najciekawsza robota to Nikyfor w dorozi, na której sportretował sam sebe, jak idę pokruczaną dorohą. Prodążat kuratorka. Roboty Epifana Drołniaka wystawiali w Paryżu już w dowojennym periodzie, ale uznania przyszło aż w 50. rokach XX stolicia. Jego sztuku czyniło wieloch artystów tamtego czasu. Maryńczyma Jan Cybis, Alfons Karny, czy współczesny malar Edward Dwórnik. W 1967 roku w warszawskiej sławnej galerii Zachęta proszła indywidualna wystawa Nikyfora. Wszystkie prezentowane na wrocławskiej wystawie roboty Epifana Drołniaka pochodzą z prywatnej kolekcji Roberta Duchana. Wernisaż wystawy proszą 24 czerwca junia tego roku, a obzeraty może jej jeszcze do 15 listopada novembra. W Petrowciach odświadkują 190 roku parochii. Autor wisty Petro Medwid. W sobotu 5 septembra 2026 roku odbude się w Petrowciach w Chorwacji świadkowania 190. rocznicy osnowania rzekokatolickiej parochii. Jak informowała Krzyżowacka Jeparchia, archierejską liturgię w miejscu cerkwy pokrowy Preświatej Bohorodyci odsłużyć Krzyżowacki Jeparcha Kir Milan Stipicz. Uczestny budu i władyka Georgii Dżudżar, prawlaczy episkop Jeparchii Świętego Nikołaja w ruskim Keresturii, a rymokatolicki archiepiskop metropolita Diakowacko-Osijecki Dziuro Chranycz, jaki bude maty na torżestwie i propowit. Praznowania rocznicy osnowania parochii w Petrowciach zbohaty i chor rzekokatolickiej bazyliki Soszestwia Świętego Ducha i Zmychalowec na Słowakii. Parochia w Petrowciach była osnowana 5 septembra 1836 roku w prysutności grofa Emeryka Elca, przedstawiciela Sremskiej Żupy i Krzyżowackiej Eparchii, który podpisali dekret. Rusyny do toho seła przyszli o 5 roku skorysze. Parochia wynikła oddzielinią się od 35 km oddalonej parochii Preobrażenia Gospoda w Szydi, który dnes znajduje się u wojewodzkim Sremi. Napered była parochia przyświęcona świętemu Joannowi, apostołowi i ewangelistowi. U 1983 roku była zbudowana nowa cerkow, a na osnowie toho zmieniła nazwę parochia, która dnes jest przyświęcona pokrowi Preświatej Bohorodyci. Wielka przebudowa chramu przechodziła w 1930 roku, kiedy cerkow dostała dzisiejszą podobę. Cerkow ma 4 dzwony, które podarowali rosyjskie emigranty z Petrowiec, jakie żyli w ameryckim Pittsburghu. Petrowci są jedną z najstarszych parochii Krzyżowackiej Eparchii. Na torżestwie mają brać uczest i przedstawicieli miejscowej a regionalnej samosprawy, chorwackiego parlamentu, instytucji i organizacji. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: No.
1: Co? Drule? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła.
1: No niczo, kurde, no wygapipowaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się.
2: Dzięki.

и Духови Твоему, прокимила четвертый, Ты, Господи, сохранишь.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskoj Doli Władimira Hylaka. Iwan dwychnął hołowu. Przedstawiał sobą obraz bezhranycznej rozpuky. Lice jego było mertwo blide. Worchy zosyniły, zatysnęny od bolu, a z oczy wyczytaty moż było wychwarku, jirku wychwarku, pred kotrom diucza zatremtiło. Brate kochany, pizryj na mnie inakrze, zapłakała ona. Ja nie znesu toho, pryzryj się, proszut ja jak żebrak miłostyni i prychylnoho oka. To, czym do teper żaden mużczyna, ani mi kochany, pochwality się nie może, składam jak zastaw naszej szczyroj rodynnej lubowy. I z tyma słowami obniała ho swoima śniżnyma ruczenia tam i wytysnuła na jego studenym czeli dołchi, predołchi pociłunok. Dobry. Kolejne hodno by ty inakrze budu ty bratom. Ryuk twardo Iwan i wyprostył się jak struna, co było oznaką, że wnutrisznia borba już się peresyliła. Ale jak brat mam prawo zadaty tomu panowy paruś widań. Proszę, odpowił Szwarc, jaki doteper był nimym świtką ciłoj podii. Wypraktykowany psycholog z posteriuch by na jego ustach tin złowtisznost. Kochate to dziewcza? Żwidał Iwan. Rozumieje się, odpowił hordo kadet. Ponad swoje życia? Nie inakże. I ponad swoju czest? I ponad czest. I pragnę te wczyny ty już szczęśliwą? Oczywidni, to je moją wykluczną powinnistiu. I za żenu wziaty? Szwarc zwlikał z odpowiedzią, choć zwydził, że Maryczka aż dych zaperła w sobie, wyczekujuczy na jego odpowied. Kiet da jak neprewydżeny pereszkody ne stanut na dorozi, powił po jakimś czasie. Dla prawdy wojlubowy nie je pereszkit. Ona znaje terpeliwość daty. Zaoponował Słodkanycz. Proszę o konkretną odpowiedź. Obiciam. Obiciate to pred Bohom i ruczyte swoją czestiu? Jakie mate prawo ждати toho od mene? Cy wy moim obresztom? Netrplaczo ryuk kadet. Ja jej brat, kotry w dili szczęścia swojej sestry, maje wekrze prawo od waszego obreszta. Kiedy już tak koneczni nastajete, najbudę po waszomu. Dobry, lem mate prysiachu dosliuni powtoryty, żadał wperto Sołotkanycz. Obiciam pred Bohom i ruczu moją czestiu, że wozmu Maryczku za żenu i budu się starał wczyny ty już szczęśliwą. Prysichał Szwarc, a worchy jego triasly się, nie znat jacy od wrażenia, jakie zrobiła na nim torżestwennictwa mojej klatwy, cy może sprosta od chniwu. Przyjmij tę moją poszanu, dokińczył Sołotkanycz, podajuczy kadetowy ruku. Ale wraz i pewninia, że kiet lem raz zapłacze prywas Maryczka, najdę te womi bezpośczadnoho mstytela. Zachodiacze słońce ośwityło blidorożowyma promieniami rozszmarene chyży seła lisne i przedstawiło prekrasną panoramu dykoj, horystoj, bidnoj, ale myrnoj okolici oczam szuchaja, kotry zmuczenej daleką drogą odpoczywał na werchu Beskida. Ta nie był win świadomej krasoty krajewydu. Wodył obojętnyma oczami po selskich chyżkach, w jego duszy było mraczno, w sercu porożnio.
naraz wstrzymało się joho pizrynia na jednej chyszci. Oddalena od inczych neweleczka, prychorblena, popit parena kolykamy, czysto jak babusia opalycy, nie przedstawiała sobą niczochoż to hodno zachopycy. Z niej wyszła starszych już roków żena z konołkami w rukach. Kiedy dizrył ju nasz podorożni, jocho kamienne lice hejby się ożywiło, ta było to reakcja ciężka do określenia. Wodziło się aderadist i smutok. Wytajut się ze sobą bratnim pociłunkom, cybyt może sposoblat się ony do zawziatoj borby. Ostatnia możliwość wydyć się byty prawdopodobniejsza, bo nasz podorożni załomył o chwilu ruky, aż stawy w palciach zatriszczały i takoj płaczuczy jał besidłaty do sebe. Czom jem tia lyszył, ridna moja hyszko? W twoich tisnych ścinach nie zaznałbym niczego prachnienia, jak lem nasmotryty się na Boży świt, na pasty kozu i na pełnyty swój żyłudok bodaj jaką strałą. Kiedyby i tomu tiaszko się było zbyty, perepłakałcy, perespałbym hołot. A to otworył się mi szeroki świt, manył mnie błyszczał kamy, obudził w mojej duszy żełania, a nie dał seretki, żeby ich zaspokoity. Serce moje sprachnene, a nic czym prachnienia jocho zaspokoity. Czom jest, mamo, wypchała medże ludy dityną swoju, niewinnu spokojom duszy ponad i? Dnes po rokach nese tobie syn twi, tot adde riandawy i ranec złahamy, a na przyczynok hirkie rozczarłania. Moliła jest się o dolu dla swego syna, a dola tak strasznie obyszła się z nim. Zo zidliwą na śmiszką szmaryła na peretnego diucza, kotre nes rozumiło joho duszy. Nes pohopyło, że syrota może kochaty mocniejsze jak panycz. Panycz szównym miszeczką pieniazy i wysokim zwaniom. Ta diżdej. Cenę zastrochi ja i prybezsladni strohosty za niesprawiedliwy. Probacz mi, Maryczko. Ty postupiła jak każda żena, kotra rozsudzet choryjaczym sercią, a ne hołodnym rozumom. Uż ne możu nazwaty tia moim dziewczatkom. Propało, ale sestra? To tyż, sołodko zwuczyt, daje mi bodaj prawo pilnuaty twojego szczęścia. Ty predczuwała, że ja neobchidnej dla tebe. Zrozumił jem to po twoich sleznych oczach, po pamiatci, kotru wsunuła jest mi do ruky w czas praszczania. Nie wytrzymał Iwan, żeby przy tych słowach nie wyniaty z nachrudnej kieszeni pieniężnego miszeczka kraśni ozdobnego z cudowym napisem. Kochanomu bratu, kochajucza sestra M.B. Dołcho pryzerał się bitnej szuchaj na tot darunok. Wyryb zmyslennych róg obożłanoj sestry, na to te wyszyte kwitoczki, na jakich niedawno spoczywały jej jasne oczy, z kotryma spletene były jej myśli i zbychnuwszy ciężko, schował go nazad do kieszynki. Oczy jego sperły się zas na selanci, kotra wertała się od potoka z konołkami. Widził, jak maty jocho przystanęła w połowę niedorochy. Postawiła konołkę na boci i obernuła oczy ku chrbetowy Beskida. Hejby wyczekuwała syna.
I na dneska to już wszystko, moi drodzy słuchacze. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyć, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobierał.
7: Dobry den. Witamy Was, drogi słuchacze, i zapraszamy na 76. odcinek programu Radio Czytalnia. Dneska budeme czytaty teksty, w których opisana jest jedna z największych tragedii naszego narodu. Talerhof był jednym z pierwszych w oświeci i pierwszym w Europie koncentracyjnym łagrom. Першима споневолених в ним були русини з Лемковини, котрі знайшлися там з причини ворожого наставління зо сторони австрійських власти, часто денунціювані через їх союзників, будучих політичними противниками Лемків. Талерговський лагер діяв від 4 вересня 1914 року do 10 maja 1918 roku, kiedy za rzeszeniem nowego imperatora Karla I internowano były oswobodzone. Już dwa miesiące po przyjściu pierwszego transportu dane tworzone zawiadującymi łagrom Austriakami wskazywały, że na 5700 internowanych tam ludzi staroruskiej i rusofilskiej orientacji 1915 pochodziło z obszaru Lemkołyny, co dawało 1/3 wszystkich poniewolonych. Posłuchajmy wyimki z dziennika Lemka Stalerhofu autorstwa Teofila Kuryły. Teofil Kuryło urodził się w 1891 roku w rozdzielu koło Gorlic. Był prawoznawcą i gromadzko-kulturnym dijaczom. Zobrał, obrobił i wydał znaczną kilkist materiałów z historii Lemkołyny. W 1945 roku był zaaresztowany w Krakowie przez NKWD i zaginął w tiurmi. Teofil Kuryło, dynewnik Lemka Stalerhofu, WIMK. Wersen 1914 roku. 14 września, poniedziałek. O 8 godzinie wieczora wyjechał pierwszy transport ruskich Lemkiów z wiaznyci przy powitowym sudzie w Gorlyciach. Wiazniczny własty z Oskalczyńskim na czeli zobrali nas na wiazniczym placu, proczytali spisok i po rewizji osobistych riczy nakazali formować się w riady po czetwero, pak i ty na stacyju. Trymajući walizki w rukach, my iśli, ne znajući de, ne śmijući ani zwiduwaty się, de nas wyprawlajut. Przy naszym wychodzie z wiaznyci zobrało się wielkie czusło gorlyczan, kotry odnosili się do nas worożo z oznewachą. Na ich proklactwa my nie reagowali, a w mołczaniu prodążowali swoją drogę. Wede nas kilkoch żandarmił. Na stacji rozmieszczali nas do towarowych wagonów, po wece jak 40 ludzi do jednego. Na wagonach żandarmy krejdą wypisali. Idą moskalofili, zradnyki. 15 września. Pociąg rusza z miścia, pak staje na każdej stacji. Takoj wsiady stryczad nas miejscowe naselinia i proklinat. Jakisa stara żinka, trymajuczy w rukach molitwennych z koralikami, besiduje do susitki. Słuchaj, Maryś, ja taka delikatna, kuru sama nie zotnu, ale toho popa w wagonie rizałabym po kawalczyku. Chtosy zaczął metaty to nas piską i papieryskami. Wzriłszy toto, żandarm zaper wagonowo dweri i pociach dyrgnął z miścia. Przyjeżdżamy do miścia Żuwiec, to sam obrazok. imę własne zapasy, kupleny w gorlyciach, ta z umirą, adże ne znamę, jak dołho pryde nam byty w dorozi. 16 wereśnia. Ichamy czeres uhry. Nesterpna speka. W zapertym wagoni straszenni duszno, bo nas w nym duże, a otwieraty dweri zakazano. Dekotru z nas leżad na pidłozi mało żywo. Spochwatywszy się, że mam seret swoich riczy wodu do połokania zubił, wyny mam ją, niucham i daju poniuchaty od ciudur kotowy zo żdyni. Toto nas dakus odświżat. Alem żandarm otworył na chwilku dweri żadnistiu, slyme się chwatyty pełnyma hrudmy świżoho powitria. Lycia naszy czerweny, a oczy od duchoty wytryszczeny na werch. 17 wereśnia, czetwer. Jak lempociach sperać się nadajaki stancyi, doraz żandarmo oświdam lajd miejscowe naselinia, koho ony wezut. Żandarmy otwierają wagonowe dweri, wurma naroda uż nas żde, kylne i takoj żada do wydat nas. Ktoś z hurmy powił, że seret nas nachodzi się profesor ruskoho uniwersytetu. Ja się wśmichnął na totu od zyłku, zaż to hurma naczała metaty do nia kamieniu. Kiedy bo żandarmy ne wstygły zaperty dweri, mogłyby nia i zabyty. Na następnej stacji hurma kategorycznie żadała o wydaty nas dla samosudu. Mołczymy i sprijatałszy się w głubyni wagona, z trepetą wyczekujemy nechybnej smerty. Ta na nasze szczęścia pociach ruszat i żandarmy zaperają dweri. 18 wereśnia, piatnycia. O 10 godyni noczy próbowamy do miasta Graz w Sztyryi, pak do Aptisendorfu i Karlhofu. Na stacji stryczają nas żołnierze stalerhowskiego łagru. Sformuwawszy nas w riady po czetwero, nakazali iti za sobą. Przy śwityczach idemy pisze do łagru, pit udaramy kolb i bokanciu, po pleczach idę popadę. Iduczy popry mi Dymitry Kaczor z Bodakiu otrymał micny udar kolbom, stysnął zuby, idę dalej. Ta od micnego bolu slezy wkazali się mu w oczach. Nasz transport rozdilajd do polowych celtowych szater, w jakich po seredyni i po bokach nachodzić się po paru około tył sołomy. Spaty możlem sidiaczy, operajuczy się o okołot. Dekotry z nas, barz zmuczeny, zasyplajd w takim położeniu. Na naszą prośbę pozwoleno nam wychodzić z szatra za potrzebą, ta w towarzystwie żołnierzy i na barskorotko. Nie moż było schosnuwaty dla tej konieczności nycz ponad minutu. Pid za horozom udarił kolbom, a to i dżgnienia bagnetom. Skoro staty z toho pozwolenia mogły lem dekotry z nas, bo lemż to 2 godziny czetwerym ludziom moż było wojty za potrzebą. O dwoizdu z gorlic ne ilu my warenoho. Dojdamy ostatk wziatych zapasił. 19 wereśnia, sobota. Isty ne dajut, kiedy dach to z nas maje kawalczyk chliba, dzielić się z druhyma. Łagier nasz, rozbyty na szeroki piszczasty riunyni, to 10 męższych szater i 1 wielkie. Nasz transport był, zdaje się, drugim, bo czas szater była już zaniata przez jakiś ludy. Wartowo były wykluczno nimciamy, posługowali się prostonarodną besidą Sztyryi, tak, że i inteligenty z trudem ich rozumili, a prosty ruski naród, który znał lemkiusku besidu, nehoden był zrozumity nycz. Proto i dochodziło do częstych nieporozumień, k котры кінчыліся часто вызвыскамі і побоямі зо стороны стражу. 20 вересня, неділя. Гвечер старший вартовий переніс нас до великого шатра. Нід в ним соломи, прийшло спати на голі землі. Зацепеніли ми од зимна. Ванько Вербицький зошив зручний камішок на свої річі. Терпиме голод. 21 вересня. В шатрі стрічам Стефана Тумінського, давного знайомого, з котрим буєм на станції в Броніславу і Теофілі Кшиштофіковських в Яшлі. О 10 годині рано перший раз отримуємо хліб, а о 5 пополудни – пенцаку. 22 вересня. Перше снідання. Візита докторія. Дають нам лікарства і даку соломи, котру розділили меджа нас цимеркоменданти. Коменданти шатра. Читала Олена Дуч. До Талерховського лагру запирано передовшитку високоосвічену інтелігенцію. Священників, юристів, докторів, письменників, соспільних і політичних діячів. Спосеред найбарже знаних лемківських в'язнів Талерхову можу вимінити отця Гаврила Гнатищака, замученого в віденській тюрмі в 1916 році, отця Теофіла Качмарчука, єдного з основателів Руської Народної Республіки Лемків, отця Дмитрія Холака, міністра внутрішніх справ Республіки, отця Василя Курилу, міністра заграничних справ Республіки, отця Миколая Маленяка, котрий вмер в Талерхові 2 лютого 1915 року, отця Василя Мащуха, першого адміністратора апостольської адміністрації Лемковини, тита Мишковського, отця Йоанна Прислопського, отця Романа Прислопського, Ярослава Качмарчука, прем'єра уряду Руської Народної Республіки Лемків, Теофіла Курилу, Миколая Громосяка, міністра рільництва в уряді Республіки, Симеона Пижа, Методія Трохановського, Дмитрия Висоцького, Михайла Нестерака, котрий згинув на італійському фронті, правдоподібно в серпні 1916 року. Листу можу доповнити о персону, котрі не встигнули бути в Талерхові, бо замордувані були ще на Лемковині. Отець Максим Сандович, отець Петро Сандович враз з сином, це члени родини Качмарчуків. Запрашаємо до висłuchania wersza napisanego w cześć ojca Maksyma przez talerchowskiego więźnia Michała Nesteraka.
8: Michał Nesterak, pamięty ojca Sandowicza, do tebe pisłał kulu smertnu, pidły żażduczej krwy wrach, wjazny ci brudni i nesterpni, ty nie znajuczysz to to strach, w spokoju oczy niósł wysoko, wkrytej terniołem łęciom sławy, zapitrzeptanym złym wyrokom, zradnykom był jest dla derżawy. Ty molił jest się szczyro Bohu za tych, szto skule kajdanamy. Życiu postelił jest do rohu lemczesnym słowom i diłamy. Tebe agentom woroch zwał i możesz mańku prawdy mał, adże luboły ty nie dzielił jednako dla ciłoho świta. Ty pożertwował młodist syły, witczyźni nużdom opołyti. Czytała Hancia Szmajda.
7: Austryjskie władze po podpowiedziach swoich sojuzników wysyłali tam często ciło rodyny. Możesz tu przywesty klany Kaczmarczukiu, Kuryłił, Sandowyczył, Węgrynowyczył. Ale bodaj najbardziej oddajuczym tragiczną dolu poniewolonych w Talerhofie jest prymir rodyny Hnatyszakiów. Na początku Wielkiej Wojny, 3 sierpnia Augusta 1914 roku, otec Hnatyszak był aresztowany i wiazneny najpierw w Nowym Sączu i Krakowie, pak perenesenny do koncentracyjnego łagru w Talerhofie. Do Wiedna z nim w 1914 roku aresztowany były i jego dzieci. Aleksander, 24 roku, student weterynaryi, który był ciężko pobyty w czas transportu. Teodor, 25 roku, jurysta, wjazneny najpierw w Sanczu, potem w Wadowyciach, pobyty w czas transportu do łagru w Talerhofie. Orest, 27 roku, doktor jurysta, który na cały rok wiół kancelaryju w Lisku, przysłużony na śmiertną karę jak rosyjski szpion, wjazneny w Talerhofie. Diłka Olga, aresztowana w Sanczu, pierwszy raz 30 sierpnia 1914 roku, kiedy przyszła odwiedzić niania w areszcie, skoro z Wilnena z wjazdnici, ale zas aresztowana w czerwcu 1915 roku, do Wiedna ze swoją siostrą Marią i obi osadzany w Talerhofie. Do Wiedna z Orestą Hnatyszaką w łagri poniewolona była i jego żena, Teodora Hnatyszak z domu Marków i maleńki syn Borys Hnatyszak. Konstaboru i uwiaźnienia nie przeżył otec, Gawryju Hnatyszak, wmer w austryjskiej tiurmie w Widny 29 czerwca 1916 roku i jego syn Teodor wmer 30 kwietnia 1916 roku na dwa dny do zakończenia swojego procesu przed wojskowym sądem w austryjskiej tiurmie w Widny.
9: Michał Nesterak, Pizryj. Smodrle, podorozi. Kajdanare znacza trzlit. Ta w zwątpieniu, ta w trwozi, proklinając ciły świt. Pizryj, podorozi, śpionił wszystkich według tam. Życia ich już na porozi, kracza do nieznanych stran. Smotrle, tam żandarmy, 26 z kowale róg. Włoscy telił ich w kazarmy, według zeret ciężkich mug. Pizryjle, o tam, za nima, kiłkorzeńskich i demar. Jak dzonkami uszczornyma, o te rajut sierpnia spar. Po wjazniciach, po berłochach, miścia dost dla wszystkich nas. W ten i w noczy, po dorochach, nese się kajdanił briask. Czytał jako tutko.
7: Talentliwy poeta z Muszynki, Michał Nesterak, zaczął pisać wersy już w gimnazji, kiedy mieszkał w sandeckiej ruskiej bursi. Na żal, znany są dla jego talerhowskie twory, który po zakończeniu wojny opublikował jego przyjaciel, gorlicki bursak Symeon Pusz. Posłuchajmy napisanej w 1915 roku poemy Zbiszenist.
10: Michał Nesterak, Zbiszenist. Przyrody krasom zachoplenej, w osinnej, predweczerny czas, pleczamy do szater odwernenej. Jakbym się stydał, bracia, was. Stojał jem smutny, nimy, sam. Daleko bars od szczęścia bram. Tak było cicho, jak w mochyli. Powirte, żal mi, sztom ne wsyli. Przyrody krasy, peredaty, odmaluwaty, wirno wam. Jakże ja prachnął pochodżaty, porach, lisach, tamtych, tam. Szto niedaleko peredo mną, pnut się wysoko i dostojno. Jakże ja прахнув хет там, з верхів тих височезних, чудних гір, звернути до вітчизни зір, де сни м'я несут, душа перхат. На білих скалах гордих Альп хтів їм почути своїх ніг, жебим вітчизну чіву міг обняти оком вшир і вдал, видіти рідні мої гори, ліси, полани, дал, простори. Сонце червене, аж криваве, сідат на темний чорний еліс. Щораз смутніше уся з нами пращат на цілу довху ніч. Меджи конаріом лем-желем промінчі нам остатні шле на сон градуший, сон пакісний. І ще остатком злата блисне, і ще раз пізрить на той світ, і скриє ся, і уж хо ніт. І землю нічка оповила. А я, боячи ся, же дах то, дівича, дай ме на то мила, поетом може м'я назвати, одраз їм верну до бараку, прахнінням марним волю дати. Дорохи, може ви сте хтіли почути од м'я, як тот наш лахровий, мерзкий сходив час? Та мі уж так ся оприкрили бесіди, котрим кінця ніт, що я уж радше власний світ на тій смердячій узкій причі посередництвом снів прикличу. Лежу і скоро засну я, хоч примі такий шум і хрявк, о, як солодкий сон чудесний мене колисав і полонив. Та раптом, що то за верески, кіді їм отворив очі сонни, роздираючи серце крик потряс збудженим по моїм тілом, якбим в трепеті страшним конав. Селанин єден, що за гріх, підрізав гортан в корви цілий, в держачій руці ніж бахняний, а при ним сусідове лікар, шамотанина, йойки, крики. З тим селанином ми ся знали, адже він з моїх рідних сторін. Чом же на себе двигнув руку? Може в уяві сонні хворий взрів зраду своєї любої жени, і думка повзла чорним круком до хвил тих гірких, незбахнених, коли то вона, стрічаючи з усмішком ясно в уст кутиках, облудне шмарит му пізеріння до щирих очі, не знаючи. Як переживав в німим крику біль, стид, погорду, пониження, аби ти, може, мисел страшна підповзла гумі, ніби змий, та віри дати не хцу і на осудження душі власної. Пак зійшло пару дни лагрових, і він уж почув ся міцніший, та слово шептом лем промовив, і стати з причинем їх іще мучили го ночами мари, вошній то плакав, то ся сварив, але бесіди той значення поняти нихто не був годен. Де лежить його мар причина? Пошто і кади сон га водит? Колиси в ден похідний, ясний, kiedy wjaźni wyszły na dwir z szater, z chłorym jem chciłby się duwaty. Ale co z toho? Tak jak zawsze, win tu posmotrił lem na mene. Opowiadaty jem mu zaczął o rytnym seli, o niewoli, o naszej niezawodni doli. Tak przy spowidy mi choriaci prosił jem joho peredaty. Jaki życiowy ciężki krest kazał mu w tej dolini slez ruku na sebe pidwychaty. I dywo, takoj się ożywił. Zo smutką pizrył mi do oczy i swoją powieść tak rozpoczął. Był jem zawita, a czy znate? Tam w rytnym seli, tam w Karpatach i z hitni żył jem zo wszystkima. Małżenu, dity, dobre imię i od naroda był lubleny. Za to w tajemnici jem ich zachnął. Mochyły prydbał im studeny. Sam sebe schubył, stupnął w bachno. Dnes wyczuł sebe na tym świti, medże duszamy straczenyma. Muchy nechoden jem sterpity. Ohen mja palet bil pronymat. Był serpen. Desy o północy w mene zjawili się żandarmy. Nemichiem sebe peremoczy. Jak it z ust pouzly słowa marny i wydał jem niewinnych ludy, susidiu dobrych, dłużeznych. Dnes tu się muczyt, zdraula hubyt, wnóżdi prowodyt swoj dny. A ja się zwywam w smertnym bolu, ne wsyli to hojem poniaty. Jak razom morzu tu stradaty z ludmi, szto w swojej twerdi woli chodny bez strachu życia daty. Ne morzu z nima prebywaty, wse się mi wydyt, szto mi susit, szto bidy tiłko perejty musił, tot, dajmy na to z prawej strony, szto wse noczamy spyt spokini, tak je od mene oddalenej, jak werszok od moczarnoj riuni. Cy jak od prawdy sny daleky, joho hospodnia lubą plekat, win czystej, taki już ostanę. Ja w czorniej knyzi zapisanej, ja wraham służył, ale to nie wratowało mnie od bidy. Ino doucha, uż eskorta, mene wraz z tym, aż tom ich wydał, pit bachnetamy w świt pochnała. Bezsylnej, jak chrobaczok małej, szist tyżny z powitowej tiurmi, sidył jem złobu skrywajuczy i chnił i żal i bil pekuczy. Pro duszu pitu rozum durny do talerchofu proklatoho trafił jem tu i terplu muky. Wse bilszy ludzkie sotworinie poniaty na je wsyli toho. O, kieby znał, jak czornym krukom muczat miasonny prywydżynia, jak wodne w noczy pryzrak smerty od życia czekat życia żartwy. Oj, szto się dije, cy ne wydysz, win szeptom tychym dalsze chwarył. Wojenny zobrał się tam sud, żandarmy wedut zasu sidił. Sztyjoch, do kajdan ich skowali, a stojat prosto, nimoż dud, bez strachu smotriat wsudił oczy. A na zwidania jednym słowom odpowiadają tupo, obczo. Hordy na wszystko już hotowy, o maty rytna na ulicy, Żydy kamieniom meczutwnych, Polaky rozwsteczeny kryczat. Na hak zdrajcami, wieszać ich. One idą tu do mene. storze win dumam nawyczenej, cy w śni choriaczci może biłej, tak pesiduje peremina. Obniała joho w jednej chwili straszennej, chryznej wyraz lycia, dwych ruky padat na kolina i błahat nebesnoho widcia. Od przyrody stworytelu wysłuchaj, proszę toj molitwy, świta wse mudry prawytelu, ty joho mukam konec pryklicz. Leży dwin chłory na sołomi, w choriaczci wielki szepcze sztosy o swoim seli, rytnym domi i o litoczkach hołych, bosych. Och, jakże joho nużda zżerat, jak marny, blidy, to już koniec. Ty, Boże, moje życia pones, nie czekaj, zaber winusz chmerat, a ja ubijca dalsze horiu, tworcza, ty chuchy i nastradania, molitwy moje i błahania, ty nie chcesz mene? Tołdy zorwu ja z tobą zawid, sam sebe nieczystym syłam w ruky dam. Ony pomożą mi pomstyty, dijania pidły złych germanił, neszczasnu dolu i kajdany. Jak uż nie chcu się molity, jak duch nieczysty i seret duchił, na wszytko, szto popry mi huchi. Ostawaj uż na wiki, druże, wydżu na dości tebe nesud w mochył pit sosnowej lis. Ty uż spokojnej, te obi służat anhelskie czyny na nebesach, a ja straczenej, chrysznej bis. Idhet, nycz nechwar, nebesiduj, ne słucham, ne smodr, że na mene zorom prestraszenym ja tisz idu, carynkę, łuch, zelen lisy. Mojoj zemleczkę, rytna kraso, uż jasia wam ne potiszu, uż oczy na was ne ponesu. Jakże daleko ty od mene, storinko rytna, mojej kraju, jak się za jedno w tia wzerajut sny duszy mojej rozżalenoj. O, nie tak straszny ack muk, jak w serce płamień świdomosty, szto ne mynuła uż rozłuka z witczyzną myłą do wiczności. Cy je na świt i druhej dach to tak pidły, jakem ja jem ostał, żeby w nym bolist taka rosła, żeby tak terpił, jak ledaszto, wyradny i błudny syn naroda. Praszczajte, dity, żeno luba, ja bilsze żyty uż ne hoczu, uż ne dla mene jest swoboda. Predomną bestna, temna chubin, tam moje miste, tam i skoczu, poleczu w wicznisty duchi ukraj. Perestał, zamok i szerokom, bolisnym zorom kruch zatoczył, jakby bars z trochym uż wyrokom na potuplinia osudzonej i piszą, jak w tem jawu noczy, ku swomu miściu swojej teny. Prebacz, drogi czytatelu, to ne poczujesz uż od mene slił neszczesnyka, joho skarchy. Adże ne wynen jany pero, tomuż to chmerat nezbachnenym, dopowim tilkolem, win bidnej, zrozuma zyszą stradajuczy, iż dny paru nezawydnych pożył i wirte, chmerajuczy błahał, żeby mu tworec prostył. Nieszczesna żertwa zbisze nosty. Talerhof, 1915 rik. Czytała Monika Tylawska.
3: Бувши талерговці, хоч з тяжкими досвідченнями на плечах, по великій війні взялися наново за організацію русинського життя на північному боку Карпат.
7: Велох з них було при початках Руської Народної Республіки Лемків, за котру були потім переслідувані, а пак діяли в общоруському просторі, входячи в склад карпаторуських рад Пряшівської Руси. Част емігрувала до З'єднаних Штатів Америки, там діючи на хосен русинів. 20-ліття помежі війнами принесло моментальний спокій. Але русинська гегенна 20-го століття мала своє продовження в час Другої світової війни, з єдної сторони завдяки союзникам Лем тепер під крилами нацистів від хітлерівського окупанта, а з другої комуністичного режиму. Потім русинський народ страдав з причини переселін і виселін, що на кінець принесло понад 40 років увольняття з-під права і неприсутності в публічному просторі в комуністичних державах Центральної Європи. Послухаймо ще одного фрагменту релації з талерговського табору, записану przez Симеона Пужа.
11: Симеон Пиш, горлицький бурсак. Іде гу ліпшому. Для тих, що остали при життю, діла помаленьки зачали іти гу ліпшому. То значить, ішло гу ліпшому в порівнянню з тим, що було попередньо. Позволили нам ходити до кантини, купити молока, хліба. Хто мав гроші, міг жити ліпше. Мож було писати листи і отримувати почту, аж і газету достати потаємні від жовнір'я. Більша час для Мколини була зайнята рускими войсками, то писати домів ми з Горлицького не могли. Але ми з великим заінтересуванням слідили за воєнними операціями в Карпатах. В офіційних комунікатах австрійського генерального штабу вспоминали się часто наші села і горлиці. Ми знали, що фронт переходить десь між горличами і Грибово. Коли газети почали писати о руській офенсиві в Карпатах, ми ждали, що руські війська прорвуть się на Мадярську низину і дійдуть до Будапешту і Відня. A to oznaczałoby na pewno kapitulację Austrii i nasze oswobodzenia. Ale tomu nesłudzone było się wypełnyty. Wojna pryniała inczy oborot. Tymczasem niedaleko od naszego łagru, na Tisami Talerchowskiej Dolinie, zaczęły budować solidne drewniane baraki, obyty doszczkami i kryty papą. Do tych baraków stopniowo przechodzili wjazdnych. Перед вступлінням до нових бараків треба було кожному перейти через чисте лище. В одному старому будинку коло лагру урядили парову купальню баню. До неї приводили по 20-30 в'язнів для одушавління. Брали їх так за порядком, як спали в старих бараках, мужчин і жінки. І на дворі казали розбирати. Перед купанням і покупанням треба було чекати на дворі, а то вже були холодні дні пізної осени. Часто треба було тіж чекати і пів години, поки з парових котлів прийшла одежа. А то вшитко і купання, і чекання було на очах пильнуючих нас жовнірів, котрі робили свої насмішки над тілесними недостатками, особливо жінок і старших мужчин. Od takiego kupania duże ludy prostudzało się i wmerało na zapalenia kluczy. W nowych obstawinach żinki z małymi dziećmi otrzymali swoje oddzielne pomieszczenia. Żinoczy barak. Tu były już i kantyny, sklepyki, gdzie można było kupić wsiaku pożywu i różne inne produkty. Talerchowski łagier przeznaczony był dla haleckich rusofylów, ale trafiali tam też Ukraińcy i Polacy. Procent ich był niski, ale na 6 tysięcy wjazdnych wszystko jedno, naszło się ich paru sotok. Ukraińców było bilsze jak Polaków. Jak one trafiły do Talerhofu, trudno było wyjasnyty. Same one narikale na fałszywe donosy swoich osobistych neprijateliów i na brak poriadku, što carył przy obstuplaniu austryjskich wojsk. Byle i takie przypadki, što przyszedł takiej ukraińskiej panok gu żandarmam czy żołnieriam Judyty na Moskofiliu, a trafił na jakoho żandarma Czecha. Tołdy to dna rokom wziął najpierwsze samocho do nosytela i zahnał ho do talerhowskiego transportu. A tam w Haliczyni i po tym po drodze nie było możliwości oprawdaty się, a nynych to nie chciał słuchaty. Tak dost duże zażertych austryjskich Ukraińców trafiło do Talerhofu, choć one duszą były oddane Austryi. Ta w nowych barakach, kiedy już Wilno było pisaty, one skoro ustanowili związek z ukraińskimi komitetami i ukraińskimi posłami w Widny i zaczęli wychodzić na swobodu. Pokiel siedyli znamy, to i w Talerhofie zanymali się swoim prywycznym diłom, donosami. Podsłuchowali kto, što besiduje i pisali donosy. Tak zaczęli się przesłuchania, ścigania protokołu. My się skoro nauczyli, że trzeba się stereczy swobodno wypowiadać swoje myśli w prysutności mało znanych ludzi. Kole ich wypuszczali na swobodę, my się radowali, że męża będą donosytele. Późniejsze, to też to ostale, otrzymali instrukcję spisywać wszystkich Ukraińców w łagry. Każdy mógł teper zapisać się na ukraińsku listu i wyjść na swobodę. Do toho przyszła jeszcze groszowa zapomoga. Ukraińcy otrzymywali groszy od swoich komitetów w Widny, które, rozumie się, byli na utrzymaniu austryjskiego prawitelstwa i dawali pomoc Ukraińcom w Talerhofie, to znaczy wszystkim, którzy zapisali się na ukraińsku listu. Ale taka była zawziętość z naszych ludy i taka nienawiść do donosyteliów, że z naszego gorlickiego transportu nikt to nie dał sobie zapisać na to tu ukraińsku listu. Czytała Warwara Duć.
7: Несмотрячу на тернисту історію, численні переслідування, гнубління і діяння вражих сил, наш нарід вказався сильний, не пропав і дали турвати.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrapuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka przytoptuje.
5: Komar muszku zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Owatrzejbyk premieruje.
8: Rad by drużbą
9: buty.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

My złamy uły znamy. Razem dajemy FM.

Лем ФМ, перше наше радіо. Лем ФМ, перше лемківське радіо.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo.

Čuli ste muziku Nino Rota z filmu Federico Fellinioho Amarcord. Italia to mnohostoletnia tradycja. Nie za bardzo nam bliska, bo to jakby uosoblenia tej konkurencyjnej z naszą kultury. Ale jak to wse bywa w takich przypadkach, narodnia kultura i to ta tak zwana wysoka kultura, która oparta jest na narodniej tradycji, jest wse podibna. Czy to w nich, czy to w nas.

w tym samym czasie, jak i Rusyny, wtikajuczy przed materialną bidą, ruszyli Italianci do Ameryki i tam tworzyli grupy swoich ludy i hyn perenesli czast swojej dalekiej ojczyzny, języka, muzyki, idła. I do dnes jej plekajut. Odnesli uśpichy hyn, jak się jednak zdaje wekszy jak nasz, i ne stratyli pri tym tych szytkich prykmet swojej kultury, ne stratyli języka. Płynę odtale dla naszych Amerykany, jednak taka nauka, że ne musite, bo ty szytkę podibny do tych, których cud, bo ty podibny do inczych.

0: Zas Ninorota i Twir z filmu Otec Chresny. Młodszym słuchaczom lem powiem, że to nie jest to opowieść o nonaszku. Sycylia, jak peszut nekotry, to ostrił, kraina niepodobna do inczy. Ale jak ciż gwariat to ty, kotrych in były, je to najbardziej italska ze wszystkich italskich krain. Ostrił, de miszale się wlijania grecky, arabsky, wcześniejszy normański, hiszpański i inszy. Budę teper śpiewał roi paci, ciuri, ciuri.
1: Com'è, picciotto? Tutto a posto?

Suczasne śpiewanki, najpierwsze przedstawiciel, no tak, ja, italskiego rapu Giovanotti, a potem śpiewanka Giorgio Conte o tym, że Bars lubla ten isty hałuszk w wielu odminach. Win, jak raz zaśpiewa to Canelo.

0: Właściwie nie śpiewa dama mrocze, ale sam je autorom koło tysiąca śpiewanok. A potem Paolo Fresu, najpopularniejszy teper italski jazzman, który wrodził się na Sardynii, który ciż swoją muzyku operat na swojej narodniej muzyci.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti.

Lucilla Galeazzi zaśpiewa teper interesująca italska, może jej nazwaty narodnią śpiewaczką. Nagrywa tradycyjne śpiewanki w współczesnych wersjach, a występuje nawet w operach. Zapamiętajcie sobie to nazwisko Lucilla Galeazzi.

i młody jeszcze śpiewak Daniele Silvestri, który zaśpiewa nam o tym, co się w Italii robi w niedzielę.

italskie kompozytory skomponowali najznamenitsze operowe dzieła. Nikoli wse jest w rauce czas z muzyką, barże albo mniejsze poważną i dnes nie może braknuty takoj. Dneska najkraszcza żinocza aria, która pochodzi z opery Vincenzo Bellinioho Norma, Bellini, Sycylijczyk, który peret wczaśnich mer, małem 34 roku, napisał to romantyczne dzieło w 1831 roku. Dneska budeme to tu ariu słuchaty, a wykonat jej dla nas genialna mołdawanka Angela Georgiou.

Najbardziej egzotyczny byt, z której jem się stritył, kolem bywał w Italii na wakacjach, była cerką, która wyglądała, jakby nachodziła się desy w głębokiej Rosji, lem towarzystwo, bujnych cyprisiów, cedriów, palm i niespotykanego kwicia wskazywało, że jednak to jakyse egzotyczne miejsce. Był to chram Spasitela w San Remo, na italskiej riwieri w Ligurii, gdzie bywała carycia Ksandra, żena caria rosyjskiego Mykołaja. Zmieniamy nastrój. Mamy lito, pewno będą takie rusyny, które wyberą się na wakacje do Italii. Za to beremy do róg pocharek wina, słuchamy bręczania cykad, powietrze je nachryte, szobet more, śwityt misiac, a nam śpiewat Fred Buscaglione.

kinczyć się nasze dneśnie rauce. I szczylem raz nasz muzyczny i roboczy motyl. Ja dnes z wami słuchacze się praszczam. Ilem jak zapowiedź na stupnoj naszej prochulki powiem, że Italiancy, choćby wlubleny w sebe jak nichto, choćki wlubleny w sebe jak nichto, ale ciszne smotria dlem na swoje, podabat się im cisz incza muzyka, duma mi, że nam ona się spodabat. Na koniec Eugenio Finardi i oho dywaczne gitary. Dziękuję. Besiduwał Bohdan Gambal.

To kuşçuk intiver bayım tiş sanoku de im meskał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie miałem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mnie, to dobry, że stopok płoci był równo wryzany, nie na nesklesej strony, na skis. Byłem widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chóż. No, jaki słodu trzeba było maty w chóż na matysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, Dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, Dracz,

Humanitas. Beskide mi jak dola horbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Bolit mia krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, što mojej wierno w serciach plekali, bez wika nesli do rymnych dni, spisami zastawlena.

Oh yeah, das jamelai stepete boyus ne mojo robete, das jamelai stepete boyus ne mojo robete. Za tych witer, za horami, słońce świty nad polami. Dziewczas pieszeczne rzeczka mnie se borszczyk z kąperiami. Dziewczas pieszeczne